Zostaje nasz deal tramwaj. Prosto będzie mój. Prosto będzie mój. Koło świetla być nasz pytlicz o tym. Budu tam, gdzie ty. Budu tam, gdzie ty. Jeszcze nam dano razem włożyć. Budu tam, gdzie ty. Budu tam, gdzie ty.